podoba. Jest taki właśnie, kurczę, no... luźny. Okej. Tak, szczególnie pierwszy wers.